0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień czerwca i zarazem 153 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Marianna, Marzanna i Eugeniusz, ale także Piotr, Maria, Mikołaj, Bal, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Eufem i Sadok. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Dzień masochy przy okazji, no i dzień bez krawata. Akurat to prawdopodobnie będę świętował. A jeżeli chodzi o wyprawę klubową, to podpowiem, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem w klubie Studio o godzinie 18 Jack White będzie koncertował. Natomiast jakby co, to w kwadracie Cezary Pantowski będzie nas zabawiał. Natomiast na jutro, jeżeli byśmy mieli gdzieś się wybierać, to podpowiem, że w klubie Studio Gips będzie miał koncert w ramach trasy koncertowej. W związku z tym zabawa na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjna się zapowiada. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że taką propozycją uniwersalną, bo w zasadzie i dla wszystkich, i jeszcze bardziej dla wszystkich, to będą nowe przygody Toma i Jerry'ego. Co prawda animacja nominalnie dla młodych widzów, ale biorąc pod uwagę, że ci starsi pamiętają go jeszcze, a w zasadzie ich jeszcze z młodości, to myślę, że Tom i Jerry przygodę w muzeum będzie dobrą propozycją. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 15.45 lub 18.20, natomiast jutro w podobnych godzinach dorzucę jeszcze 13.20. No cóż, zapraszam do multikina, bo to akurat tam seanse podałem. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2026-2027. A w tym roku oprócz sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością kierunków takich jak architektura, budownictwo, informatyka, automatyka, robotyka, inżynieria medyczna, technologia chemiczna i energetyka, uczelnia przygotowała też aż 7 nowości, a kandydaci będą mogli się rejestrować na dowolną liczbę kierunków studiów. No jednak pamiętajcie o tym, że każdy z tych kierunków, na który byście się rekrutowali, będzie traktowany osobno, jeżeli chodzi o kwestie zgłoszenia czy opłat. A swoją drogą oczywiście przypominam, że to wszystko jest dla Was, moi drodzy. W związku z tym rejestracja wystartowała już 1 czerwca od godziny 9, a to oznacza, że do 17 września macie szansę podjąć najważniejszą, być może najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie później wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który serdecznie Was zapraszam, natomiast dzisiaj wieczorem o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone bezmiary muzyki, którą mogą dla Was wyszukać i znaleźć na wszystkich antenach i wszystkich stronach świata. Zapraszam do słuchania nowinek.

Oj, tak. Pobrzdąkało, pograło i tak dalej. Ja witam się z wami, Tomasz Kapuśniak. Jeżeli oczekiwaliście chłopaków, to pozdrawiam ich serdecznie. Dzisiaj zapowiadali zresztą, że nie będą mogli być. Nie zapowiadali, że ja będę. W związku z tym zapowiadam siebie. A poza tym, moi drodzy, chciałbym podpowiedzieć, że dzisiaj, no mam nadzieję, że kilka takich historii, które spodobać wam się mogą i spodobają. Swoją drogą to tak, może od sportu trochę zaczniemy, no bo nie wiem, czy śledzicie tenis, bo to chyba akurat najbardziej istotne, jakby powiedzmy jeszcze w zeszłym tygodniu ktoś mi powiedział, że do półfinału czy ćwierćfinału Roland Garros będzie walczyła Polka, to oczywiście bym powiedział, że to raczej oczywiste, natomiast na pewno nie powiedziałbym, że będzie to Maja Chwalińska, tylko Iga Świątek. Iga Świątek za burtą niestety, Maja Chwalińska, no jest to chyba największa sensacja tego rocznego Roland Garros, to chyba nie ma dwóch zdań co do tego, no bo cóż to można powiedzieć, no przeszła jak burza, no i po prostu idzie, no biorąc pod uwagę, że ma już za sobą, a w zasadzie przystępując do dzisiejszego meczu, miała za sobą już ponad 10 godzin gry w ciągu Roland Garros, no bo przeszła kwalifikacje po kolei. Jej przeciwniczka miała tych godzin raptem 6, w związku z tym powinna być świeża, ale jak się okazuje, wiara potrafi działać wiele i Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału. I nie zmienia to faktu, że po prostu się dzieje i to jest po prostu coś, co no coś, co na naszych oczach się po prostu rozgrywało. Inną sprawą jest to, że o tenisie możemy mówić w kategoriach pozytywnych, o występie Polaków w meczu z Ukrainą, to może nie mówmy zbyt wiele, bo jak sobie zacznę od razu wspominać, to wyjdzie na to, że jeszcze by mi się coś chlapnęło. No, dość powiedzieć, że tak obrazując czy obserwując to z boku, są podgrupy i wychodzi na to, że nasze największe gwiazdy mają jeden podstawowy problem, to znaczy biorąc pod uwagę inne okoliczności, oni najchętniej by grali ze sobą na siebie, natomiast mówię o personalnie jednoosobowych podgrupach, natomiast ewidentnie mają problem we współudziale i współgraniu, czyli po prostu grze zespołowej. A skoro tak, no to można chyba jeszcze jedną kwestię chyba tutaj napomknąć albo poruszyć, jak to woli, to oczywiście chyba sprawa bardziej prozaiczna. No i podobno tak a propos odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony, i nie tylko on będzie, że tak powiem, podmieniany. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno dużo się w sporcie dzieje, ale czy czasami można znaleźć inne punkty zaczepienia? No cóż, pewnie tak, a ja proponuję wam takie kawałek, który może zadedykujmy to naszym sportowcom. O, właśnie, to będzie chyba dobra propozycja.

No właśnie, do piekła, moi drodzy, byle w dobrym towarzystwie, a skoro tak, to to nie wiem, czy bywaliście na Hellu, no bo Hell, tak z angielska mówiąc, to od razu wam się chyba kojarzy, dobrze, albo i niedobrze. Mnie całkiem przyjemnie, prawdę mówiąc, może nie sam Hell, ale jastarnia, jak najbardziej, moi drodzy. No a dlaczego o tym? No bo wiecie, jakiś czas temu na Hel kursował autobus, a w zasadzie połączenie numer 666, które było, no powiedzmy, takim liniowym przejściem. Natomiast jak się okazuje, a w zasadzie okazało, te 666 i Hell, to źle się kojarzyło prawdopodobnie części mieszkańców, a podobno i któremuś z księży, który no ten 666 jakoś inaczej odmieniał. No i co by na to nie spojrzeć, no to akurat numer 666 jako połączenie Hell, no to się, że tak powiem, zestawiło. No okazuje się, że w tym roku, jakby co do czego, moi drodzy, to macie szansę udać się tam jedną z firm prowadzących przewozy, te dalekobieżne, międzynarodowe zresztą też, ale to nie moja rola, żeby ewentualnie wypominać albo napomykać. Dość powiedzieć, że skojarzenie oczywiście jest. Podobno ten numer, no to oczywiście 666 Hell, no to to jest taki zamysł marketingowy, no bo to tak z jednej strony cyferki się układają, odwrócone czy nieodwrócone, w drugiej strony to oczywiście sam sposób wypowiadania ewentualnie nazwy, jeżeli będzie to mówił Anglik, no to faktycznie powie, że jedzie do piekła. Nie zmienia to faktu, że wychodzi na to, że właśnie w te wakacje będziemy mogli znowu udać się do piekła. Kiedyś to połączenie zresztą obsługiwał PKS Gdynia, natomiast no, nie zmienia to faktu, że tym razem będzie to oczywiście już może bez podtekstów, ale z bardzo dobrą obsadą marketingową kontynuowane. No moi drodzy, do piekła, ale tylko w dobrym towarzystwie. Tak śpiewali przed chwilą The South, natomiast ja myślę, że teraz możemy zmienić ewidentnie rytmy, ewidentnie inne dźwięki i po prostu sobie zagrać. Kolejny raz.

No i tak, można oczywiście do piekła i z powrotem pojechać, a jeszcze przy okazji dobrej muzyki posłuchać. Natomiast ja tak sobie przypomniałem, że dzisiaj akurat słyszałem, jak ktoś narzekał, że deszcz pada, że w ogóle źle i niedobrze i tak dalej. No moi drodzy, ja powiem może w ten sposób, no może i od strony takiej relaksacyjnej, wypoczynkowej, to nie jest oczywiście najlepsze, jeżeli nagle robi się chłodno, pada deszcz i tak dalej, ale ja przypominam o tym, że cały czas mamy tak zwaną suszę hydrologiczną, czyli po prostu generalnie poziom wód gruntowych jest już bardzo obniżony, no bo siemy tą wodę z ziemi, żeby po prostu uzupełnić to, czego nie dostajemy w kranach rzek i jezior, no bo one też podsychają, no i no też chyba nie można zapominać, że te pożary, które ostatnio mieliśmy zarówno pod Biłgorajem, jak i pod Warszawą, no to przede wszystkim kwestia tego, że było sucho, bardzo sucho i opanowanie tego wymagało naprawdę ogromnych nakładów pracy i dużej ilości wody do podlewania. A przykładem tego, jak jest nie najlepiej, no to mamy wiosnę, kiedy relatywnie poziom wód z reguły w rzekach jest wysoki, a

tu, moi drodzy, okazuje się, że na Odrze na przykład stan, poziom wody jest na tyle niski, że w województwie lubuskim zostały wstrzymane przeprawy promowe. Co prawda częściowo było to spowodowane oczywiście tym, że któryś z promów remontowany był, ale ten remont to również został spowodowany tym, że i tak nie za bardzo mógł do końca wykonywać swoje funkcje. Jednym słowem, może się wydawać dla kogoś, że powiedzmy kwestia takiego promu nie jest aż taka istotna, no bo ileż te promy są, ale są miejsca, moi drodzy, gdzie właśnie te przeprawy promowe mają po prostu swoje zadanie, one są istotne, znaczy może nie umożliwiają przeprawy w tym momencie tysięcy samochodów w jedną, drugą stronę, ale są niezwykle ważne dla takich lokalnych, małych społeczności, które akurat między sobą wyjeżdżając do sąsiada muszą przedostać się na drugą stronę rzeki. Nawet pod Krakowem kilka takich przepraw mamy, no i cieszmy się, że akurat to spiętrzenie wody, które w Krakowie jest i kapkę później, a w zasadzie wcześniej oczywiście w Łączanach, powodują, że powiedzmy mamy tutaj w miarę stabilną sytuację, przynajmniej jeżeli chodzi o te przeprawy. Natomiast w województwie lubuskim niestety okazuje się, że część z tych promów musiała przerwać swoją pracę ze względu na to, że po prostu poziom wody był na tyle niski, że no nie można było realizować tych przepraw w sposób ciągły. Jednym słowem, moi drodzy, czekajmy na deszcz i chwalmy, że delikatnie pada. Bo generalnie, o ile nie ma zawieruchy, tak jak w Opolszczyźnie ostatnimi dniami się zdarzyło, jeżeli jest to w miarę równy opad, mało intensywny, ale równomierny, to jest to, a w zasadzie są to warunki, które akurat umożliwiają nam bardzo sympatyczne i długotrwałe nabieranie wody, pochłanianie wody przez glebę, a co za tym idzie, to troszeczkę poprawy stosunków wodnych. Tak na marginesie, wczoraj akurat będąc w lesie pod Krakowem, pomacałem sobie drogę. No niby deszcz padał, ale jak się okazuje, na wierzchu było troszeczkę wilgotne, natomiast jak grzebnąłem sobie głębiej, no to okazało się, że po prostu był suchy, suchy, suchy piach. No tak kiedyś akurat Baim śpiewał. Nie będziemy teraz odtwarzali akurat tego, natomiast myślę, że jest to moment, w którym możemy sobie posłuchać innej piosenki, która na pewno nam się spodoba, albo i nie. Zachęcam.

No właśnie, a tak z pogranicza sportu, moi drodzy, no nie, no w sumie nie z pogranicza, no bo w końcu mamy w tej chwili w Krakowie trzy kluby piłkarskie, które wkroczyły do ekstraklasy. No i jest jedna kwestia, no bo Wieczysta, która do ekstraklasy weszła, no troszeczkę tylnymi drzwiami, ale pogratulować należy, będzie powodowało to, że no powiedzmy kłopotliwy zostanie akurat terminarz rozgrywek, no bo przy trzech zespołach ciężko jest rozplanować, aby te rozgrywki miały miejsce akurat w jednym miejscu. W każdym razie tak, no i Wisła, i Krakowie, i Wieczysta, no teoretycznie dwa stadiony, natomiast wiadomo, że tutaj akurat najbardziej prawdopodobny był stadion przy Reymonta. Natomiast nie jest to takie jednoznaczne, no bo pamiętajcie o tym, że ten stadion był bardzo intensywnie wynajmowany, no i efekt jest taki, że murawa podobno nie jest bynajmniej w najlepszym stanie, a dorzucić jeszcze trzeba, że przecież Wieczysta rozgrywając w poprzednim sezonie mecze, rozgrywała je na stadionie w Sosnowcu, bo stadion, na którym grywała wcześniej, po prostu nie spełniał wymogów licencji ekstraklasy czy niższych lig. No i wychodzi na to, że jak na razie wniosek licencyjny opiewa na to, że właśnie przy ulicy Reymonta będzie grała zarówno Wieczysta, jak i Wisła. W związku z tym, moi drodzy, wychodzi na to, że tych meczów w Krakowie będziemy mieli no, na pewno dużo. Skądinąd oczywiście należy napomknąć, że jest to sytuacja chyba bez precedensu, bo nie przypominam sobie okresu, kiedy z jakiegoś miasta były trzy kluby naraz, chociaż z drugiej strony musiałem sprawdzić, jak ta sytuacja wyglądała w okresie powojennym, bo pamiętajcie o tym, że jednym z mistrzów Polski była krakowska Garbarnia, która przecież miała swój stadion w miejscu, gdzie aktualnie stoi hotel Forum. No i czy w tamtym okresie były trzy drużyny? Właśnie, tego nie mogę sobie przypomnieć, ale nie zmienia to faktu, że na pewno zapowiada się to wszystko nad wyraz ciekawie. A swoją drogą oczywiście zostaje otwarta kwestia, czy będą to faktycznie mecze przy ulicy Reymonta, przynajmniej jeżeli chodzi o wykonanie Wieczystej.

No, moi drodzy, jakby co do czego, to właśnie. Jeżeli byśmy zastanawiali się nad tym, co jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu, to pewnie od razu jednym tchem od razu byśmy wymienili apteczka, gaśnica i trójkąt. Natomiast okazuje się, że po aktualizacji przepisów ruchu drogowego, która wchodzi właśnie teraz, moi drodzy, okazuje się, że prawdopodobnie apteczka wbrew pozorom takim obowiązkowym wyposażeniem nie musi być. Przynajmniej nie można chyba znaleźć jednoznacznego punktu, w którym to jest wymieniane. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście gaśnica, trójkąt jest obowiązkowe. Natomiast wracając jakby do kwestii czysto organizacyjnych, to chciałbym zwrócić uwagę, że co prawda u nas pojawiają się pewne nieścisłości, niejasności z tym związane, ale są kraje, gdzie wymóg, jeżeli chodzi o bezwzględne, bezapelacyjne wyposażenie samochodu, który udaje się w trasę, są troszeczkę inne, bo dość powiedzieć, że są kraje, gdzie takim wyposażeniem na przykład jest komplet żarówek zapasowych oczywiście, nie tych w użytkowaniu. Są kraje, gdzie takim wyposażeniem jest na przykład kamizelka odblaskowa. No i są oczywiście różne inne niuanse i tak dalej. W związku z tym, jeżeli wybieracie się na wycieczkę własnym transportem, czy ewentualnie prowadząc samochód kolegi, koleżanki, czy jadąc wspólnie, ale oczywiście zasiadając za kierownicę, musicie być nastawieni, przygotowani na to, że po prostu, jeżeli uderzacie w niektóre kraje, no trzeba po prostu sprawdzić indywidualne przepisy, które tam obowiązują. No bo dość powiedzieć, że są kraje, w których nawet włączenie kamery w samochodzie może skutkować przykrymi konsekwencjami. A nie daj Boże, jeszcze na przykład w takiej Austrii włożycie sobie radio CB i to takie z polskiego rynku. No to kłopoty prawie że murowane. No ale swoją drogą oczywiście podkreślam jeszcze raz, wyjeżdżając gdzieś niestety trzeba prześledzić przepisy, które dotyczą wszystkich krajów, przez które będziemy przejeżdżali, bo niestety drobne różnice czasami powodują oczywiście duże, ale to duże problemy. No i cóż, no niech będzie underground.

No, swoją drogą to ten podziemie to można różnie interpretować, natomiast okazuje się, że Brytyjczycy ostatnio mają coraz więcej czasu, no bo mniej czasu? No tak, mniej czasu, no bo jakby na to nie spojrzeć, od momentu, kiedy dokonali Brexitu, wyszli z Unii Europejskiej, te wszystkie obostrzenia, które wprowadza Unia Europejska, jeżeli chodzi o odprawę celną na lotniskach, zaczynają w nich uderzać w ujnasób, bo nawet Wizz Air czy inni operatorzy tanich i nie tylko tanich lotów zachęcają, aby podróżni wybierając się w lot daleki, udawali się na lotniska znacznie wcześniej, bo okazuje się, że na tych brytyjskich lotniskach niejednokrotnie kolejki są do odprawy na kilka godzin. W związku z tym ta godzina czy dwie wcześniej zaczynają być po prostu niewystarczające, aby zdążyć załapać się po prostu do lotu. Skądinąd akurat chyba inną skalą problemu może być to, że po prostu wielu z nich, Brytyjczyków oczywiście, chce wyjechać czy ewentualnie udać się do kraju, gdzie no powiedzmy jest troszeczkę spokojniej, troszeczkę lepiej niż u nich, no bo jakoś ostatnio strasznie protestują przeciwko temu, że po prostu Anglia to jednak nie jest najlepsze miejsce do życia.

No tak, mam pytanie, czy wśród Was są tacy, którzy tak jak ja, na przykład dzisiaj włączając komputery do programu, spotkałem się z komunikatem o tym, że należałoby już pomyśleć o zmianie Windowsa 10 na nowszy system operacyjny? Jeżeli tak, no to mogę Wam powiedzieć, że zbliżają się kłopoty i to o znacznie szerszym zakresie. No, być może nie dotyczą one jeszcze wszystkich, no bo teoretycznie jeszcze wsparcie dla Windowsa tego 10 będzie przez jakiś czas dostępne. Natomiast okazuje się, że twórcy gier no, niekoniecznie czekają z tym, bo jak się okazuje, niedawno projekt CD Projekt zmienił troszeczkę specyfikację do Cyberpunka 2077 i efekt jest taki, że pomimo tego, że jeżeli macie nawet bardzo przyzwoity komputer, jeszcze całkiem przyzwoity komputer, dużymi mocami obliczeniowymi, ale na Windowsie 10 starszym systemie operacyjnym, to po zmianie tych wymagań, które nagle się pojawiły w aktualizacjach, może się okazać, że stracicie dostęp do aktualizowania gier czy innych programów. W zasadzie można by się było tego już oczywiście wcześniej spodziewać, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, wiadomo, że się skończy, ale zawsze jest to wielkim zaskoczeniem. A skoro tak, moi drodzy, no to ja również podpowiem, że jest to już koniec dzisiejszego programu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was na szybciutko przygotował. A skoro tak, no to ja Was zapraszam jeszcze jutro na poranek, to po pierwsze, a wieczorem we wtorek Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu przedstawią Wam niesamowitą podróż muzyczną przez różne kraje i różne gatunki. Jednym słowem, jutro Worek Buszu, 21, zapraszam. A dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia, natomiast na sam koniec postanowiłem puścić utwór, który, no powiedzmy, będzie troszeczkę językową łamigłówką, czyli Man, Mus i Apache 207.

0: nuestras manos.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
3: i Jakub Buszek.
2: Zapraszamy.

No rzeką wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jeszcze

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej.

Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień czerwca i zarazem 153 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Marianna, Marzanna i Eugeniusz, ale także Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Eufem i Sadok. Salinizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Dzień masochy przy okazji, no i dzień bez krawata. Akurat to prawdopodobnie będę świętował. A jeżeli chodzi o wyprawę klubową, to podpowiem, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem w klubie Studio o godzinie 18 Jack White będzie koncertował. Natomiast jakby co, to w kwadracie Cezary Pantowski będzie nas zabawiał. Natomiast na jutro, jeżeli byśmy mieli gdzieś się wbierać, to podpowiem, że w klubie Studio Gips będzie miał koncert w ramach trasy koncertowej. W związku z tym zabawa na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjna się zapowiada. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że taką propozycją uniwersalną, bo w zasadzie i dla wszystkich, i jeszcze bardziej dla wszystkich, to będą nowe przygody Toma i Jerry'ego. Co prawda animacja nominalnie dla młodych widzów, ale biorąc pod uwagę, że ci starsi pamiętają go jeszcze, a w zasadzie ich jeszcze z młodości, to myślę, że Tom i Jerry przygodę w muzeum będzie dobrą propozycją. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 15.45 lub 18.20, natomiast jutro w podobnych godzinach dorzucę jeszcze 13.20. No cóż, zapraszam do multikina, bo to akurat tam seanse podałem. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2026-2027. A w tym roku oprócz sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością kierunków takich jak architektura, budownictwo, informatyka, automatyka, robotyka, inżynieria medyczna, technologia chemiczna i energetyka, uczelnia przygotowała też aż 7 nowości, a kandydaci będą mogli się rejestrować na dowolną liczbę kierunków studiów. No jednak pamiętajcie o tym, że każdy z tych kierunków, na który byście się rekrutowali, będzie traktowany osobno, jeżeli chodzi o kwestie zgłoszenia czy opłat. A swoją drogą oczywiście przypominam, że to wszystko jest dla Was, moi drodzy. W związku z tym rejestracja wystartowała już 1 czerwca od godziny 9, a to oznacza, że do 17 września macie szansę podjąć najważniejszą, być może najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie później wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który serdecznie Was zapraszam, natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone bezmiary muzyki, którą mogą dla Was wyszukać i znaleźć na wszystkich antenach i wszystkich stronach świata. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobi
2: i Jakub Buszek.
1: Zapraszamy.

Mamy dzisiaj wtorek, drugi dzień czerwca i zarazem 153 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Marianna, Marzanna i Eugeniusz, ale także Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Eufem i Sadok. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. Dzień masochy przy okazji, no i dzień bez krawata. Akurat to prawdopodobnie będę świętował. A jeżeli chodzi o wyprawę klubową, to podpowiem, że jakby co do czego, to dzisiaj wieczorem w klubie Studio o godzinie 18 Jack White będzie koncertował. Natomiast jakby co, to w kwadracie Cezary Pantowski będzie nas zabawiał. Natomiast na jutro, jeżeli byśmy mieli gdzieś się wybierać, to podpowiem, że w klubie Studio Gips będzie miał koncert w ramach trasy koncertowej. W związku z tym zabawa na pewno bardzo, ale to bardzo atrakcyjna się zapowiada. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że taką propozycją uniwersalną, bo w zasadzie i dla wszystkich, i jeszcze bardziej dla wszystkich, to będą nowe przygody Toma i Jerry'ego. Co prawda animacja nominalnie dla młodych widzów, ale biorąc pod uwagę, że ci starsi pamiętają go jeszcze, a w zasadzie ich jeszcze z młodości, to myślę, że Tom i Jerry przygodę w muzeum będzie dobrą propozycją. A film możecie obejrzeć dzisiaj o godzinie 15.45 lub 18.20, natomiast jutro w podobnych godzinach dorzucę jeszcze 13.20. No cóż, zapraszam do multikina, bo to akurat tam seanse podałem. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2026-2027. A w tym roku oprócz sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością kierunków takich jak architektura, budownictwo, informatyka, automatyka, robotyka, inżynieria medyczna, technologia chemiczna i energetyka, uczelnia przygotowała też aż 7 nowości, a kandydaci będą mogli się rejestrować na dowolną liczbę kierunków studiów. No jednak pamiętajcie o tym, że każdy z tych kierunków, na który byście się rekrutowali, będzie traktowany osobno, jeżeli chodzi o kwestie zgłoszenia czy opłat. A swoją drogą oczywiście przypominam, że to wszystko jest dla Was, moi drodzy. W związku z tym rejestracja wystartowała już 1 czerwca od godziny 9, a to oznacza, że do 17 września macie szansę podjąć najważniejszą, być może najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie później wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który serdecznie Was zapraszam, natomiast dzisiaj wieczorem o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone bezmiary muzyki, którą mogą dla Was wyszukać i znaleźć na wszystkich antenach i wszystkich stronach świata. Zapraszam do słuchania nowinek.

Tak. Pobrzdąkało, pograło i tak dalej. Ja witam się z wami, Tomasz Kapuśniak. Jeżeli oczekiwaliście chłopaków, to pozdrawiam ich serdecznie. Dzisiaj zapowiadali zresztą, że nie będą mogli być. Nie zapowiadali, że ja będę. W związku z tym zapowiadam siebie. A poza tym, moi drodzy, chciałbym podpowiedzieć, że dzisiaj, no mam nadzieję, że kilka takich historii, które spodobać wam się mogą i spodobają. Swoją drogą to tak, może od sportu trochę zaczniemy, no bo nie wiem, czy śledzicie tenis, bo to chyba akurat najbardziej istotne, jakby powiedzmy jeszcze w zeszłym tygodniu ktoś mi powiedział, że do półfinału czy ćwierćfinału Roland Garros będzie walczyła Polka, to oczywiście bym powiedział, że to raczej oczywiste, natomiast na pewno nie powiedziałbym, że będzie to Maja Chwalińska, tylko Iga Świątek. Iga Świątek za burtą, niestety. Maja Chwalińska, no jest to chyba największa sensacja tegorocznego Roland Garros i to chyba nie ma dwóch zdań co do tego, no bo cóż to można powiedzieć, no przeszła jak burza, no i po prostu idzie, no biorąc pod uwagę, że ma już za sobą, a w zasadzie przystępując do dzisiejszego meczu, miała za sobą już ponad 10 godzin gry w ciągu Roland Garros, no bo przeszła kwalifikacje po kolei. Jej przeciwniczka miała tych godzin raptem 6, w związku z tym powinna być świeża, ale jak się okazuje, wiara potrafi działać wiele i Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału. I nie zmienia to faktu, że po prostu się dzieje i to jest po prostu coś, co na naszych oczach się po prostu rozgrywało. Inną sprawą jest to, że o tenisie możemy mówić w kategoriach pozytywnych, o występie Polaków w meczu z Ukrainą, to może nie mówmy zbyt wiele, bo jak sobie zacznę od razu wspominać, to wyjdzie na to, że jeszcze by mi się coś chlapnęło. No, dość powiedzieć, że tak obrazując czy obserwując to z boku, są podgrupy i wychodzi na to, że nasze największe gwiazdy mają jeden podstawowy problem, to znaczy biorąc pod uwagę inne okoliczności, oni najchętniej by grali ze sobą na siebie, natomiast mówię o personalnie jednoosobowych podgrupach, natomiast ewidentnie mają problem we współudziale i współgraniu, czyli po prostu grze zespołowej. A skoro tak, no to można chyba jeszcze jedną kwestię chyba tutaj napomknąć albo poruszyć, jak to woli, to oczywiście chyba sprawa bardziej prozaiczna. No i podobno tak a propos odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony, i nie tylko on będzie, że tak powiem, podmieniany. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno dużo się w sporcie dzieje, ale czy czasami można znaleźć inne punkty zaczepienia? No cóż, pewnie tak, a ja proponuję wam takie kawałek, który może zadedykujmy to naszym sportowcom. O, właśnie, to będzie chyba dobra propozycja.

No właśnie, do piekła, moi drodzy, byle w dobrym towarzystwie, a skoro tak, to to nie wiem, czy bywaliście na Hellu, no bo Hell, tak z angielska mówiąc, to od razu wam się chyba kojarzy, dobrze, albo i niedobrze, mnie całkiem przyjemnie, prawdę mówiąc, może nie sam Hell, ale jastarnia, jak najbardziej, moi drodzy. No a dlaczego o tym? No bo wiecie, jakiś czas temu na Hel kursował autobus, a w zasadzie połączenie numer 666, które było, no powiedzmy, takim liniowym przejściem. Natomiast jak się okazuje, a w zasadzie okazało, te 666 i Hell, to źle się kojarzyło prawdopodobnie części mieszkańców, a podobno i któremuś z księży, który no ten 666 jakoś inaczej odmieniał. No i co by na to nie spojrzeć, no to akurat numer 666 jako połączenie Hell, no to się, że tak powiem, zestawiło. No okazuje się, że w tym roku, jakby co do czego, moi drodzy, to macie szansę udać się tam jedną z firm prowadzących przewozy, te dalekobieżne, międzynarodowe zresztą też, ale to nie moja rola, żeby ewentualnie wypominać albo napomykać. Dość powiedzieć, że skojarzenie oczywiście jest. Podobno ten numer, no to oczywiście 666 Hell, no to to jest taki zamysł marketingowy, no bo to tak z jednej strony cyferki się układają, odwrócone czy nieodwrócone, w drugiej strony to oczywiście sam sposób wypowiadania ewentualnie nazwy, jeżeli będzie to mówił Anglik, no to faktycznie powie, że jedzie do piekła. Nie zmienia to faktu, że wychodzi na to, że właśnie w te wakacje będziemy mogli znowu udać się do piekła. Kiedyś to połączenie zresztą obsługiwał PKS Gdynia, natomiast no, nie zmienia to faktu, że tym razem będzie to oczywiście już może bez podtekstów, ale z bardzo dobrą obsadą marketingową kontynuowane. No moi drodzy, do piekła, ale tylko w dobrym towarzystwie. Tak śpiewali przed chwilą The South, natomiast ja myślę, że teraz możemy zmienić ewidentnie rytmy, ewidentnie inne dźwięki i po prostu sobie zagrać. Kolejny raz.

No i tak, można oczywiście do piekła i z powrotem pojechać, a jeszcze przy okazji dobrej muzyki posłuchać. Natomiast ja tak sobie przypomniałem, że dzisiaj akurat słyszałem, jak ktoś narzekał, że deszcz pada, że w ogóle źle i niedobrze i tak dalej. No moi drodzy, ja powiem może w ten sposób, no może i od strony takiej relaksacyjnej, wypoczynkowej, to nie jest oczywiście najlepsze, jeżeli nagle robi się chłodno, pada deszcz i tak dalej, ale ja przypominam o tym, że cały czas mamy tak zwaną suszę hydrologiczną, czyli po prostu generalnie poziom wód gruntowych jest już bardzo obniżony, no bo siemy tą wodę ziemi, żeby po prostu uzupełnić to, czego nie dostajemy w kranach rzek i jezior, no bo one też podsychają, no i no też chyba nie można zapominać, że te pożary, które ostatnio mieliśmy zarówno pod Biłgorajem, jak i pod Warszawą, no to przede wszystkim kwestia tego, że było sucho, bardzo sucho i opanowanie tego wymagało naprawdę ogromnych nakładów pracy i dużej ilości wody do podlewania. A przykładem tego, jak jest nie najlepiej, no to mamy wiosnę, kiedy relatywnie poziom wód z reguły w rzekach jest wysoki.

gdzie właśnie te przeprawy promowe mają po prostu swoje zadanie. One są istotne, znaczy może nie umożliwiają przeprawy w tym momencie tysięcy samochodów w jedną, drugą stronę, ale są niezwykle ważne dla takich lokalnych, małych społeczności, które akurat między sobą wyjeżdżając do sąsiada muszą przedostać się na drugą stronę rzeki. Nawet pod Krakowem kilka takich przepraw mamy, no i cieszmy się, że akurat to spiętrzenie wody, które w Krakowie jest, i kapkę później, a w zasadzie wcześniej oczywiście w Łączanach, powodują, że powiedzmy mamy tutaj w miarę stabilną sytuację, przynajmniej jeżeli chodzi o te przeprawy. Natomiast w województwie lubuskim niestety okazuje się, że część z tych promów musiała przerwać swoją pracę ze względu na to, że po prostu poziom wody był na tyle niski, że no nie można było realizować tych przepraw w sposób ciągły. Jednym słowem, moi drodzy, czekajmy na deszcz i chwalmy, że delikatnie pada. Bo generalnie, o ile nie ma zawieruchy, tak jak w Opolszczyźnie ostatnimi dniami się zdarzyło, jeżeli jest to w miarę równy opad, mało intensywny, ale równomierny, to jest to, a w zasadzie są to warunki, które akurat umożliwiają nam bardzo sympatyczne i długotrwałe nabieranie wody, pochłanianie wody przez glebę, a co za tym idzie, to troszeczkę poprawy stosunków wodnych. Tak na marginesie, wczoraj akurat będąc w lesie pod Krakowem, pomacałem sobie drogę. No niby deszcz padał, ale jak się okazuje, na wierzchu było troszeczkę wilgotne. Natomiast jak grzebnąłem sobie głębiej, no to okazało się, że po prostu był suchy, suchy, suchy piach. No tak kiedyś akurat Baim śpiewał. Nie będziemy teraz odtwarzali akurat tego, natomiast myślę, że jest to moment, w którym możemy sobie posłuchać innej piosenki, która na pewno nam się spodoba, albo i nie. Zachęcam.

No właśnie, a tak z pogranicza sportu, moi drodzy. No nie, no w sumie nie z pogranicza, no bo w końcu mamy w tej

chwili w Krakowie trzy kluby piłkarskie, które wkroczyły do ekstraklasy. No i jest jedna kwestia, no bo Wieczysta, która do ekstraklasy weszła, no troszeczkę tylnymi drzwiami, ale pogratulować należy, będzie powodowało to, że no powiedzmy kłopotliwy zostanie akurat terminarz rozgrywek, no bo przy trzech zespołach ciężko jest rozplanować, aby te rozgrywki miały miejsce akurat w jednym miejscu. W każdym razie tak, no i Wisła, i Krakowie, i Wieczysta, no teoretycznie dwa stadiony, natomiast wiadomo, że tutaj akurat najbardziej prawdopodobny był stadion przy Reymonta. Natomiast nie jest to takie jednoznaczne, no bo pamiętajcie o tym, że ten stadion był bardzo intensywnie wynajmowany, no i efekt jest taki, że murawa podobno nie jest bynajmniej w najlepszym stanie, a dorzucić jeszcze trzeba, że przecież Wieczysta rozgrywając w poprzednim sezonie mecze, rozgrywała je na stadionie w Sosnowcu, bo stadion, na którym grywała wcześniej, po prostu nie spełniał wymogów licencji ekstraklasy czy niższych lig. No i wychodzi na to, że jak na razie wniosek licencyjny opiewa na to, że właśnie przy ulicy Reymonta będzie grała zarówno Wieczysta, jak i Wisła. W związku z tym, moi drodzy, wychodzi na to, że tych meczów w Krakowie będziemy mieli no, na pewno dużo. Skądinąd oczywiście należy napomknąć, że jest to sytuacja chyba bez precedensu, bo nie przypominam sobie okresu, kiedy z jakiegoś miasta były trzy kluby naraz, chociaż z drugiej strony musiałem sprawdzić, jak ta sytuacja wyglądała w okresie powojennym, bo pamiętajcie o tym, że jednym z mistrzów Polski była krakowska Garbarnia, która przecież miała swój stadion w miejscu, gdzie aktualnie stoi hotel Forum. No i czy w tamtym okresie były trzy drużyny? Właśnie, tego nie mogę sobie przypomnieć, ale nie zmienia to faktu, że na pewno zapowiada się to wszystko nad wyraz ciekawie. A swoją drogą oczywiście zostaje otwarta kwestia, czy będą to faktycznie mecze przy ulicy Reymonta, przynajmniej jeżeli chodzi o wykonanie Wieczystej.

No, moi drodzy, jakby co do czego, to właśnie. Jeżeli byśmy zastanawiali się nad tym, co jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu, to pewnie od razu jednym tchem od razu byśmy wymienili apteczka, gaśnica i trójkąt. Natomiast okazuje się, że po aktualizacji przepisów ruchu drogowego, która wchodzi właśnie teraz, moi drodzy, okazuje się, że prawdopodobnie apteczka wbrew pozorom takim obowiązkowym wyposażeniem nie musi być. Przynajmniej nie można chyba znaleźć jednoznacznego punktu, w którym to jest wymieniane. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście gaśnica, trójkąt jest obowiązkowe. Natomiast wracając jakby do kwestii czysto organizacyjnych, to chciałbym zwrócić uwagę, że co prawda u nas pojawiają się pewne nieścisłości, niejasności z tym związane, ale są kraje, gdzie wymóg, jeżeli chodzi o bezwzględne, bezapelacyjne wyposażenie samochodu, który udaje się w trasę, są troszeczkę inne, bo dość powiedzieć, że są kraje, gdzie takim wyposażeniem na przykład jest komplet żarówek zapasowych, oczywiście, nie tych w użytkowaniu. Są kraje, gdzie takim wyposażeniem jest na przykład kamizelka odblaskowa. No i są oczywiście różne inne niuanse i tak dalej. W związku z tym, jeżeli wybieracie się na wycieczkę własnym transportem, czy ewentualnie prowadząc samochód kolegi, koleżanki, czy jadąc wspólnie, ale oczywiście zasiadając za kierownicę, musicie być nastawieni, przygotowani na to, że po prostu, jeżeli uderzacie w niektóre kraje, no trzeba po prostu sprawdzić indywidualne przepisy, które tam obowiązują. No bo dość powiedzieć, że są kraje, w których nawet włączenie kamery w samochodzie może skutkować przykrymi konsekwencjami. A nie daj Boże, jeszcze na przykład w takiej Austrii włożycie sobie radio CB i to takie z polskiego rynku. No to kłopoty prawie że murowane. No ale swoją drogą oczywiście podkreślam jeszcze raz. Wyjeżdżając gdzieś, niestety trzeba prześledzić przepisy, które dotyczą wszystkich krajów, przez które będziemy przejeżdżali, bo niestety drobne różnice czasami powodują oczywiście duże, ale to duże problemy. No i cóż, no niech będzie underground.

No, swoją drogą to ten podziemie to można różnie interpretować, natomiast okazuje się, że Brytyjczycy ostatnio mają coraz więcej czasu, no bo mniej czasu, no tak, mniej czasu, no bo jakby na to nie spojrzeć, od momentu, kiedy dokonali Brexitu, wyszli z Unii Europejskiej, te wszystkie obostrzenia, które wprowadza Unia Europejska, jeżeli chodzi o odprawę celną na lotniskach, zaczynają w nich uderzać w zasób, bo nawet Wizzair czy inni operatorzy tanich i nie tylko tanich lotów zachęcają, aby podróżni wybierając się w lot daleki, udawali się na lotniska znacznie wcześniej, bo okazuje się, że na tych brytyjskich lotniskach niejednokrotnie kolejki są do odprawy na kilka godzin. W związku z tym ta godzina czy dwie wcześniej zaczynają być po prostu niewystarczające, aby zdążyć załapać się po prostu do lotu. Skądinąd akurat chyba inną skalą problemu może być to, że po prostu wielu z nich, Brytyjczyków oczywiście, chce wyjechać czy ewentualnie udać się do kraju, gdzie no powiedzmy jest troszeczkę spokojniej, troszeczkę lepiej niż u nich, no bo jakoś ostatnio strasznie protestują przeciwko temu, że po prostu Anglia to jednak nie jest najlepsze miejsce do życia.

No tak, mam pytanie, czy wśród was są tacy, którzy tak jak ja na przykład dzisiaj włączając komputery do programu spotkałem się z komunikatem o tym, że należałoby już pomyśleć o zmianie Windowsa 10 na nowszy system operacyjny? Jeżeli tak, no to mogę wam powiedzieć, że zbliżają się kłopoty i to o znacznie szerszym zakresie. No, być może nie dotyczą one jeszcze wszystkich, no bo teoretycznie jeszcze wsparcie dla Windowsa tego 10 będzie przez jakiś czas dostępne. Natomiast okazuje się, że twórcy gier no, niekoniecznie czekają z tym, bo jak się okazuje, niedawno projekt CD Projekt zmienił troszeczkę specyfikację do Cyberpunka 2077 i efekt jest taki, że pomimo tego, że jeżeli macie nawet bardzo przyzwoity komputer, jeszcze całkiem przyzwoity komputer z dużymi mocami obliczeniowymi, ale na Windowsie 10 starszym systemie operacyjnym, po zmianie tych wymagań, które nagle się pojawiły w aktualizacjach, może się okazać, że stracicie dostęp do aktualizowania gier czy innych programów. W zasadzie można by się było tego już oczywiście wcześniej spodziewać, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, wiadomo, że się skończy, ale zawsze jest to wielkim zaskoczeniem. A skoro tak, moi drodzy, no to ja również podpowiem, że jest to już koniec dzisiejszego programu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was na szybciutko przygotował. A skoro tak, no to ja was zapraszam jeszcze jutro na poranek, to po pierwsze, a wieczorem we wtorek Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu przedstawią wam niesamowitą podróż muzyczną przez różne kraje i różne gatunki. Jednym słowem, jutro Worek Buszu, 21, zapraszam. A dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia, natomiast na sam koniec postanowiłem puścić utwór, który, no powiedzmy, będzie troszeczkę językową łamigłówką, czyli Man, Mus i Apache 207.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
2: i Jakub Buszek.
1: Zapraszamy.

0: Jak wspominałem wcześniej, czas się żegnać po trzech slotach, ale to dlatego, że no, dwa pierwsze zajęły długo, jeżeli chodzi o muzykę i nie mamy za bardzo już po prostu czasu, jeżeli chcemy dorzucić do tego coś ciekawego na koniec, a takie są plany. Ale zanim koniec, no to gwoli formalności, za nami też krótki segment bardziej gitarowy, tak jednoznacznie gitarowy, bo były wątki około gitarowe, kiedy Triangulo de Amor Bizarro się pojawiło na antenie, ale tutaj już jest bardziej bezpośrednio, bardziej slacker rockowo, bardziej lo-fi, bo to jest zespół naszego, no trochę jest to kumoterstwo, ale nie tylko, bo to jest po prostu dobra kapela i z przyjemnością zawsze ją gram, kiedy mam okazję. Is July Already powraca z nową muzyką. Już się pojawił pierwszy singiel w sieci. Pojawi się epka po dłuższej przerwie, Whole Lotta Working. No i będzie też koncert. Koncert będzie za no niespełne już w tym momencie 3 tygodnie, w chwili kiedy tego słuchacie. W niedzielę 21 czerwca na Placu Wszystkich Świętych w klubie Sny. Na moment nagrywania tego programu nie ma jeszcze informacji na temat sposobu dystrybucji biletów, czy to się będzie dało kupić online jakkolwiek, czy może na bramie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale...
1: Ale są goście jeszcze.
0: Tak, tak. Chciałem do tego przejść właśnie, żeby wspomnieć o July and Echo, których szczerze powiedziawszy znam tylko z nazwy, więc jeżeli ty słuchałeś kiedykolwiek, to no to poznamy na koncercie po prostu. Idziemy tam, nie ukrywam, dużo bardziej dla Krzyśka, który jest liderem swojej formacji, który no poza tym, że jest naszym dobrym znajomym sprzed lat z Radia Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to też już tak zupełnie poważnie poza wątkami towarzyskimi gra naprawdę bardzo zawodowo brzmiącą muzę, kolokwialnie ujmując. To nie jest zespół, który brzmi po polsku i to jest duży komplement. Ta muzyka powinna tak brzmieć właśnie jak brzmi, więc cieszę się, że znowu coś się nagrywają, cieszę się, że znowu będzie ich okazja posłuchać na żywo i mógłbym równie dobrze zagrać to po prostu tak, bo mi się nawinie, ale skoro no, to jest osoba, którą znam, to nie chcę udawać, że jej nie znam.
1: No i też to są takie dźwięki, które mało komu się chce grać, bo nie są jakoś specjalnie u nas popularne.
0: Mm.
1: Rzadko sięgamy po zespoły, które mogłyby się Krzyśkowi podobać, a mniej więcej pamiętamy, no bo z oboma z nami prowadził audycję.
0: Mm.
1: Nie jestem pewny, czy znany Pajamas, ale bardzo pasowało im brzmienie do tego, co robi, także pozwoliłem sobie dograć do niego fragment jednej z dwóch najsłynniejszych płyt tego zespołu, który dalej działa. Powstał w 1984 roku w Seattle i cały czas nagrywa płyty, bo ostatnia to jest rok 2024. Cieszy, że im się chce. Mimo braku sukcesu komercyjnego nawet nie wiem, czy kiedykolwiek występowali w Europie, bo możliwe, że po prostu nie. Nie zdziwił się jakoś specjalnie. To była płyta, która ukazała się w 1998 roku, czyli już po 14 latach działalności All Clues Led to Megan's Bed. I ta jedna kompozycja, którą wybrałem, to Pastel Summer, pastelowe lato. Lato za pasem. Nie wiem, czy wprawdzie najbliższe dni będą jakoś specjalnie ciepłe, bo jak przylatywałem, to zmiana pogody miała nastąpić. W czym się okazało, że zmiana pogody nie nastąpiła i chyba jednak będzie ciepło.
0: Tak, chociaż już nie aż tak skrajnie ciepło, jak bywało, przynajmniej na razie, bo sytuacja przedstawia się tak, że myśmy już przez jakiś czas oscylowali w granicach zbliżających się powoli do 30 stopni. Było 28 przez jakiś czas, a teraz to już jest taka przyjemna, wczesnoletnia pogoda. 24.
1: No a ja w Niemczech miałem przez 4 dni około 31.
0: No, współczuję serdecznie, ale no po, może, znaczy akurat po prostu nie słuchałem twojej propozycji w końcowej, ale jeżeli to jest ambient, no to może to będzie jakieś ochłodzenie muzyczne.
1: To jest ambient, ale też taki połączony z postminimalizmem. Twórca z Irlandii i Tego akurat nie wiedziałem, ale no chwilę temu sprawdziłem i okazało się, że to jest twórca, który nagrywa nie tylko solo, ale też w duecie z członkiem polsko-białoruskiego projektu Sojus, który całkiem spore sukcesy odnosi, to nie tylko w Polsce. Sojus, jak się okazuje, poznają ludzie z całej Europy i z całego świata, a to dobrze, bo to jest świetny zespół. No i Albert Carr właśnie wydał z Garethem Quinnem Redmondem aż dwa albumy. Także ciekawe, ich jeszcze nie słuchałem, ale to, co robi Gareth Quinn Redmond solo, jest na tyle interesujące, bo to jest ambient ze strukturami i taki, który wciąga. I też z fragmentami, które zapadają w pamięć. To nie jest tylko tak, że słucha się i odpływa przez to, że to jest takie repetytywne i sięgające do małej liczby środków. To jest muzyka, w której się coś dzieje i nawet całkiem sporo się dzieje. Ten album, z którego wybrałem fragment, to tu będę kaleczył, bo niestety nie znam irlandzkiego. Płyta nosi tytuł Ar Ais Aris i pochodzi z roku 2023. Utwór tytułowy, który zaczyna tę płytę. Wybrałem jeszcze utwór numer 7 i on ma jeszcze trudniejszy tytuł. Na szczęście mamy. Zmieści się, ale pozwolę sobie go po prostu nie czytać.
0: Jakby daję ci to prawo i współodczuwam patrząc na tracklistę
1: Wygląda to
0: właśnie.
1: dramatycznie. To jest zbitka, która przypomina odgłosy wydawane przez dzika.
0: Tak a propos właśnie tego, że zrobiło się cieplej i dziki będą pewnie wychodziły na miasto. Już to robią. Więc trzymajcie się bezpiecznie, trzymajcie się ciepło, chociaż to nie będzie już takie trudne jak było. Słyszymy się za tydzień z audycją już sportową piłkarską, bo zbliża się nieubłaganie mundial i mimo tego, że będzie on raczej rozgrywany nie w całości, ale w sporej części w godzinach trudnych dla polskiego widza, no to jednak jest to ważne wydarzenie. Więc będziemy sobie do niego nawiązywać. Będziemy grali muzykę z nim związaną, ale to za tydzień.
1: I to nie będą raczej jakieś takie oczywiste skojarzenia, bo oczywiste już mamy za sobą. Ja w ogóle pomyślałem o tym, żeby to grać, bo odkryłem, że zespół Gegenpress wydał bardzo dobry album i pewnie po niego sięgnę. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się zmieścić.
0: To się stanie za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy, Piotr Dorobi.
1: I Jakub Buszek.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.